0: stvarno.
1: A później to będzie na YouTubie?
2: Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
3: Tak. Widzę moje jajka.
1: Thank you.

0: ładna.
1: A później to będzie na YouTubie?
2: Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
3: Tak. O, idę moje jajka.
1: Twój
3: jatek. Chodź, chodź, mi po nocę.

0: stvarno.
1: Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
2: Tak. Moje jajka.
3: Bo dzisiaj nie tylko tak, tak.

0: je sladno.
1: A pužnica benzina je tu, je?
2: Tak. Vasu, boš je dźwięk cały czas nagrywa, cicho.
0: Naprawdę.
3: Idę moje jajka.
1: Let's go.

0: stvarno.
1: A później to będzie na YouTubie?
2: Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
3: Tak. O, i te moje jajka.
1: Gracias.

0: stvarno.
1: A pužite benzin na YouTube, je?
2: Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
1: Tak. Idę moje jajka.
0: Thank you.

0: Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
1: Naprawdę?
2: Tak. O, idę moje jajka.
3: Thank you.

0: je sladno.
1: A później będzie na YouTubie?
2: Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
3: Tak. O, i te moje jajka.
1: Bo dzisiaj nie jest minuta dla pracy.